Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: I po reklamie.

0: Ba. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.

0: Satal.pl.
1: 6.30, news SK2, Anna Łabocka. 33-letni sternik usłyszał zarzuty. To po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły tam dwie osoby. Do tematu wrócimy w newsach o 7. Strażacy kolejny dzień walczą z pożarem w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Płonie około 100 hektarów tego cennego przyrodniczo obszaru. Akcje utrudniają upał, susza i wiatr. Polscy hokeiści przegrali z Francją po karnych 2-3. To w drugim meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Kazachstan, Japonia i Litwa.

0: Numer 8 naszej polskiej gorącej dwudziestki, Roxy Faust na szeroką wodę. Głosować można na sk2.pl, a przy okazji, moi drodzy, jak już będziecie na sk2.pl, to zapraszamy w zakładkę Wygrywamy, wygrane, wygraj.
1: Zagraj.
0: Konkursy, zagraj.
1: Zagraj, wygraj.
0: Dlatego,
1: konkurs.
0: Posłuchajcie, bo mamy coś ekstra. Przedłużamy majóweczkę.
1: I też na szeroką wodę można wypłynąć, bo tam przecież dużo jezior jest, nie?
0: A jak? Oczywiście, że tak.
1: Widzicie, przedłużamy majówkę z radiem SK2. Taka nasza majóweczka, powtórka sprzed roku. To jest bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. Zabieramy was, drodzy słuchacze, do hotelu nad jeziorem w Mikołajkach i tam się doskonale bawimy.
0: I dzisiaj zaczynamy kompletować ekipę. Tu już dzisiaj będziemy wybierać pierwszą osobę, która zabierze kogoś ze sobą, dostanie kasę na dojazd i będzie się mogła z nami bawić.
1: Dwudniowy pobyt.
0: O,
1: będzie ognicho, będzie burger, będzie kiełbacha. Będą warsztaty zrobienia steaków i innych ciekawych rzeczy. Znam tych chłopaków, którzy te mięsiwa przygotowują i powiem wam, że będzie dobrze.
0: Ale to nie ma tak łatwo. To nie jest tak, że sobie weźmiemy po prostu na chybił trafił kogoś. Nie. Najpierw to musicie wejść na sk2.pl i napisać nam, dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, lub ty, droga słuchaczko, powinieneś lub powinnaś zasiąść z nami przy mazurskim ognisku.
1: Mogę jeszcze coś dodać, bo
0: proszę.
1: To może być na zachętę. Będzie prywatny, specjalnie dla tych, których zabierzemy na majówkę, koncert grupy Kuba i Kuba.
0: Nikt nie ma innego wejścia, tylko wy będziecie mieli
1: wy
0: wejście.
1: Wy będziecie
0: tylko
1: mieć wejściówki na ten kameralny, prywatny koncert. Powiem więcej, przed siódmą jeszcze Kubę i Kubę zagramy, więc bądźcie blisko. SK2

0: SK2 Łódź.
1: Dzień dobry, Renata. No to mogę mieć dzisiaj córeczkę mamoturzyskę.

0: twarzy. Interpretacja utworu Stachurskiego. To też, też może być.
1: I proszę bardzo.
0: Jedwab, zinterpretuj ona zmysłowo na mojej twarzy, te słowa. Na przykład.
1: Co to interpretować, nie?
0: No zinterpretuj. Ona zmysłowo na mojej twarzy.
1: Nie, to po 23 będziemy ale, interpretować. Nie,
0: ale to poeta coś miał na myśli, no.
1: No, no bo... ja wiem, co on ma na myśli.
0: Wiesz?
1: Ja wiem, o czym on myśli. Tak czy inaczej, 726-826-826. Dzisiaj matury z polskiego ruszają. Czy mamy jakieś przecieki? Okazuje się, że tak. SMS przyszedł na 726-826-826. Proszę bardzo, przeciek. Prawdopodobnie na maturze może być temat człowiek wobec budzika o 6 rano, analiza dramatu.
0: Ładne, bo to o nas, to o nas. Tak. To byśmy, jakbyśmy teraz maturę pisali, to byłaby na piątkę z plusem. Piotruś napisał, przekażcie mi Milence, że da radę na dzisiejszej maturze. Milenka jedzie właśnie na maturę. Jest 6:48.
1: Wcześnie,
0: daleko musi mieć Milenka na tę maturę, ale Milenko, to życzymy, żebyś najpierw dotarła szczęśliwie i zdrowo, a potem, żebyś dobrze napisała maturę z języka polskiego.
1: Można też do nas dzwonić, można też do nas odzywać się na Messengerze.
0: Tak, są przecieki z Messengera, słuchamy.
2: Temat, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego i nawiąż do tytułu lektury Dziady.

0: Lato może stygnąć, ale byleby te wszystkie steki, karkówki, kiełbasy nie wystygły, jak będzie majówka z Radiem SK2 w Mikołajkach. Przypominamy, że będzie prywatny koncert grupy Kuba i Kuba. 4 minuty do godziny 7, wtedy też najświeższa porcja newsów. Nie
1: a dzieje się
0: za daleko.
1: Troszkę, a nawet ciut więcej, tak więc warto posłuchać, co tam się ciekawego w puszczy wydarzyło. Albo i pustyni.
2: SK2.
3: Może się zakochamy.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Uwaga, bo skończył się remont ostatniego odcinka Alei Śmigłego Rydza, a także ulicy Niższej w Łodzi. To pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Śląską wrócił pełen ruch. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj kolejny dzień z bardzo wysokimi temperaturami. Synoptycy

0: zapowiadają około 26 stopni, ale trochę więcej chmur będzie utrzymywało się nad miastem. Natomiast wciąż bez opadów deszczu. Te mają się pojawić jeszcze w tym tygodniu.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl.
2: Jest 7 News SK2 Anna Łowocka. Są zarzuty dla Sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. Dwóch nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
2: Podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem. Jak informuje kancelaria prezydenta, do rozmowy telefonicznej doszło w nocy. Mowa była m.in. o sojuszu polsko-amerykańskim, ale nie tylko. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: W trakcie rozmowy prezydenci omówili m.in. sprawę obecności amerykańskich wojsk w Europie. Prezydent Nawrocki podziękował także amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie w sprawę uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Sam opozycjonista odebrał wczoraj w Warszawie Order Orła Białego. W swoim przemówieniu podkreślał przywiązanie do historii żołnierzy Armii Krajowej, których dzieje opisywał na Białorusi.
5: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
4: Wręczając odznaczenie, prezydent Nawrocki podkreślał wagę dokonań Poczobuta.
6: Nie waham się powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
4: Andrzej Poczobut przebywał w białoruskim obozie pracy ponad 1800 dni.
2: Za 2 godziny zaczną zmagania z językiem polskim. Ruszają egzaminy maturalne. Tradycyjnie wielkie emocje towarzyszą maturzystom ze szkoły w Chmurze, którzy swój egzamin zdają na warszawskim stadionie Legii. Z czekającymi na wejście rozmawiała nasza reporterka.
7: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
8: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
9: kawał drogi.
8: Musiałem o 3 wstać.
9: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
10: Szczerze w ogóle?
9: Będzie 100%.
10: No może nie 100%, ale może się uda zdać.
2: W Warszawie do matury podejdzie ponad 5 tysięcy absolwentów szkoły w Chmurze.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: SK2 Sport.
2: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice. Drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie się. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. Z mistrzostwa Włoch może cieszyć się Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: Matury maturami, a tu się okazuje, że jeszcze dzisiaj jest Dzień Strażaka.
13: Dzień dobry, cześć. Pozdrawiam dzisiaj wszystkich strażaków PSP, emerytowany strażak Henio oraz wszystkich druhów z OSP. Dobrego, miłego dnia.
12: Dziękujemy.
14: W imieniu strażaków oczywiście, a strażak, wiadomo, może się przydać po maturze, bo zdaną na maturę co należy? Należy oblać kremówką jakąś na przykład.

0: No i to jest porządna akcja, o której czytamy. To jest porządna akcja polskiej policji. 10 minut po 7 w Radiu SK2. Teraz Wólka Kosowska. Tam się znajduje takie duże targowisko.
1: Nie jeden stonoga zazdrościłby tego, co zrobiła polska policja, bo ta zatrzymała setki podrobionych butów na tej właśnie Wólce. Blisko 200 par butów ze znakami towarowymi, których szacunkowa wartość przekroczyła 55 tysięcy złotych. To wszystko zostało udaremnione, w sensie sprzedaż została udaremniona przez polską policję.
0: 38-letnia obywatelka Chin stanie przed sądem. Kobiecie grozi 5 lat pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu podróbek butów. No, co będziemy
1: jednym
0: tutaj owijać
1: słowem,
0: w bawełnę?
1: Może trafić za kratki. I teraz pewnie zastanawiacie się, no bo w więzieniu trzeba w czymś chodzić, prawda? W skarpetkach nie będzie biegała po celi, prawda?
0: Nie.
1: W czym ona może chodzić po tej celi?
0: Wybór ma spory. Abibas, Pumba, może to jeszcze być ten...
1: Neki.
0: Copacabana. Dolce & Stogonoff, czy jakoś...

0: Albo ewentualnie jakieś resztki z majówki też można odnaleźć po tym długim, pięknym majowym weekendzie. 19 minut po 7.
1: A okazuje się, że podczas majowego długiego weekendu na tatrzańskie szlaki wypełzły żmije zygzakowate. Tak ostrzega Tatrzański Park Narodowy. I teraz uwaga, bo to jest bardzo poważna sprawa. Za sprawą tego znacznego ocieplenia w ostatnich dniach żmije wypełzły na drogi i mogą kąsnąć ludzi. Uważajcie. One siebie lubią wygrzebać w promieniach słońca, więc jak chodzicie sobie teraz po Tatrach, to patrzcie, gdzie stąpacie.
0: Ja nie wiem, kto wpada na te pomysły i że aż tyle jest tych osób. Kto to widział, żeby w długi weekend, na majówkę, w góry brać ze sobą teściową? Eska.

0: takim tempie na maturę, żeby zdążyć. Trzymamy cały czas kciuki za was, drodzy maturzyści. 20, prawie 5 minut po godzinie 7. Tu Radio SK2.
1: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy. Koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się, tego Pokemona, tego Piqué.
0: Nie, Piqué. No to jaki no Pokemon?

0: Kolejny rekord świata pobity, moi drodzy, koncert Shakiry na Copacabanie, takiej brazylijskiej plaży, przyciągnął 2 miliony fanów. Shakira to jest ta, wiecie, ta Waka Waka, co to miała męża tego, jak on się, tego Pokemona, tego, Piqué.
1: Nie, Piqué, to jaki Pokemon?
0: Na Copacabanie przyciągnął 2 miliony osób, przyszło posłuchać Shakiry.
1: Bo za darmożkę, to był darmowy koncert, tam jakiś festiwal czy coś w tym stylu jest. No, ciekawe mnie na przykład ciekawi, co widzieli ci, którzy stali w ostatnim rzędzie?
0: Stary, ostatni rząd przy 2 milionach osób to był ze 3 wsie dalej, nie?
1: No w sumie każda wieś na świecie ma swoją Shakirę.

0: Majówka, majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, to Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
15: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
14: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
16: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Szukasz grilla gazowego? W Jula mamy grille ze stali nierdzewnej marki Burns & Barkles z trzema palnikami, jednym bocznym i rusztem żeliwnym. Teraz dla klubowiczów za jedyne 699 zł, taniej o 300 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każda firma ma swoje cele. Każdy

0: Opol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
3: Wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów zaczyna przybywać jadące w stronę centrum, m.in. od Widzewa przed Niciarnianą na Piłsudskiego zwalniamy. Aleja Palki przed Rondem Solidarności, także samochodów coraz więcej i Konstantynowska na Polesiu. Dzisiaj w Łodzi kolejny dzień z wysokimi temperaturami. Po niedzieli słonecznej i ciepłej wciąż będzie około 26 stopni. Natomiast trochę chmur więcej nad miastem.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl. Dziś.
4: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj rusza operacja Projekt Wolność. Siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym bezpiecznie przepłynąć cieśninę Ormus. Z kolei Iran ostrzega, że każdą ingerencję USA w cieśninie uzna za naruszenie obowiązującego rozejmu. Strzelanina w południowym Londynie. 4 osoby zostały ranne, jedna z nich walczy o życie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później na pobliskiej ulicy znaleziono 33-latka z ranami kłutymi. Służby sprawdzają, czy oba ataki były ze sobą powiązane. Od dzisiaj w Rzymie obowiązują nowe zasady sprzedaży biletów do Koloseum. To m.in. uderzenie w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, których potem brakuje w kasach i internecie.

29 minut zostało nam do godziny 8. Wyjątkowo w tamtym tygodniu mieliśmy CPK. Zazwyczaj mamy PKP. A dzisiaj wprowadzimy nowy cykl, który się nazywa UPS. I za chwilę rozwiniemy ten skrót dalej. Chcielibyśmy powiedzieć, żebyście się przygotowali i mieli swoje telefony pod ręką. Nasz numer telefonu jak coś 726 826 826. Więcej za chwilę.

0: Adrenalina. Buzuje, adrenalinka, buzuje. Jak patrzymy na zegarek, 7:37. Ja wiemy, żeby. Ja wiemy, my wiemy, że był weekend majowy i ciężko wrócić do rzeczywistości.
1: My też wiem, właśnie.
0: Tak. My też wiem. Mamy specjalny nowy cykl. Najpierw podam numer telefonu 726-826-826. W tym momencie na żywo do studia można się dodzwonić, a cykl nazywa się UPS dla wszystkich tych, którym ciężko zderzyć się z rzeczywistością po weekendzie majowym.
1: Czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Można też do nas na żywo pisać na Messengerze, tam też przyjmujemy wasze wiadomości. Chodzi o to, żeby się ładnie usprawiedliwić w jakiś nietypowy sposób.
0: Nie, że nietypowy sposób, po prostu. Jeśli już wiesz, że się spóźnisz do roboty, zadzwoń człowieku do radia 726-826-826 i powiedz dlaczego. To jest wasze dzisiejsze usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. A może to spóźnienie już nastąpiło? Już jesteście po czasie w pracy.
1: Dajemy wam szansę.
0: Dlaczego się spóźniliście.
1: Można dajemy się wam szansę
0: usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniliście?

0: pracy,
1: dajemy
0: to dlaczego,
1: wam szansę.
0: Dlaczego się spóźniliście? Można
1: dajemy
0: się
1: wam szansę.
0: Usprawiedliwić i ciekawy jestem, czy są jakieś powody. Mamy pierwszy. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniliście?

0: Dlaczego spóźnisz się do pracy?
1: Spóźnię się dzisiaj do pracy, bo muszę zajechać do sklepu wędkarskiego, odebrać wędkę z naprawy.
0: Bardzo to jest ważne. Halo, dzień dobry. Następny telefon. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
2: Dzień dobry. Ja się właśnie spóźniam do pracy, bo moja córka stwierdziła, że chce dzisiaj do żłobka zadać czerwony balonik, a miałam tylko niebieski.
0: No właśnie, to są poważne powody. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
3: Bo czekam na koleżankę na przystanku.
0: O, to też. A koleżanka jest tą, kierowczynią autobusu. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
4: No, dzień dobry, ja się spóźnię. Ja chodzę do szkoły, się spóźnię, bo zaspałem.
0: A, czyli do szkoły się spóźnisz. To szybciutko.
4: No, ale dzisiaj zaspałem.
0: Spokojnie, dzisiaj wolne, bo matury. Halo, dzień dobry, następny telefon. Dlaczego się spóźnisz do pracy?
2: Dlatego, że majóweczkę spędziłam z moją córką w szpitalu, a niestety dzisiaj trzeba iść do pracy.
0: Dużo zdrówka życzymy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
5: Cześć, ja się spóźnię do pracy, bo są matury i dopiero przyjdę w poniedziałek, za tydzień. Cześć, pozdrawiam z Torunia.
0: Bardzo ładnie. Jeszcze jeden telefon, ostatni na dziś, powiedzmy, w naszym UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry. Dlaczego spóźnisz się do pracy?
6: Dzień dobry, spóźnię się do pracy. Dlaczego? Dlatego, bo rozwinąłem UPS. Utknąłem przy sedecie.
0: Też się zdarza. Dziękujemy za dzisiejsze UPS. Mam nadzieję, że wpisze się to w stały kalendarz poniedziałkowy.
7: Jak słyszycie, niektórzy mają od rana kupę roboty.

0: 10 minut zostało nam do godziny 8.
1: Teraz w Radiu SK2 dużo, dużo, dużo wody popłynie. Żyjemy tym, co się działo ostatnio w długi majowy weekend.
0: Świętowaliśmy wszyscy.
1: Bo był cały długi kraj. Weekend.
0: Nawet Polonia świętowała.
1: Znaczy on był taki sobie. Polonia sobie świętowała w Stanach Zjednoczonych i to w dość nietypowy sposób. Otóż wyobrażacie sobie, jest taki największy wodospad świata.
0: Najbardziej
1: znany. Nazywa się Niagara.
0: Na granicy Ameryki i Kanady.
1: I wyobraźcie sobie, że Amerykanie i Kanadyjczycy również podświetlili go na biało-czerwono, żeby oddać cześć i hołd naszemu wspaniałemu biało-czerwonemu narodowi.
0: Na wniosek Polonii. Polonia się zgromadziła z jednej strony kraju z Ameryki, z Kanady i obserwowała wodospad największy na świecie, który został podświetlony na biało i czerwono.
1: Niagara nigdy nie miała takich kolorów, a teraz ma biało-czerwona, żeby świat wiedział, że w majówkę u biało-czerwonych to się leje strumieniami.

0: Za późno. Za późno, już się niczego nie nauczycie.
1: Nie, no jeszcze godzina i 5 minut.
0: Ale od nowa wszystkiego? Nie da rady 4 lat.
1: No, liceum. Znamy różnych czarodziejów.
0: Matura dzisiaj, moi drodzy. Życzymy powodzenia wszystkim maturzystom oczywiście. No i podajemy numer telefonu 726-826-826.
1: Żeby Messenger się rozluźnić być może jeszcze przed maturą. W Państwa Miasta sobie zagramy. To też jakaś powtórka, co prawda z geografii bardziej, ale też z różnych innych rzeczy. Bo na przykład film albo znana postać, tam są takie kategorie, to można jakoś sobie coś odświeżyć. Zgłaszamy się teraz, żeby wejść do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
0: No to odpowiedź na pytanie. Co dała wam matura?
1: 726-826-826 SMS-owo się zgłaszamy odpowiedzią na to pytanie lub poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Eska.

0: Sprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowców.

0: do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
6: Wjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice. Samochodów więcej, m.in. na Konstantynowskiej oraz na Bandurskiego. Rzut oka także na Bałuty, bo tam rozpoczyna się przebudowa ulicy Franciszkańskiej pomiędzy ulicą Północną a Wojska Polskiego. No i prace mają rozpocząć się od wyburzenia kamienicy przy Franciszkańskiej 8. Dzisiaj w Łodzi około 26 stopni w tej najcieplejszej chwili poniedziałku, czyli znów będzie można się poczuć jak latem, choć trochę więcej chmur będzie nad miastem.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
7: Jest ósma, niosy SK2 Anna Łobocka. Przez całą noc z pożarem walczyło prawie 200 strażaków. Trwa dogaszanie ognia w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
8: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
7: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
8: Obecnie

0: Do godzin rannych trwały intensywne działania gaśnicze. Obecnie na miejscu pracują 34 zastępy straży pożarnej, 106 strażaków.
1: Strażacy mają na miejscu jeszcze bardzo dużo pracy.
0: Obecnie

0: nastrojach.
1: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
2: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
3: Szczerze w ogóle?
1: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
4: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
5: Na pewno nie chcę dziadów.
4: Dziady.
3: Może pójdą w te cnoty boskie, jak była nadzieja, to może miłość.
6: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
1: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
7: Przyda się wygodne obuwie i kondycja. W majówkę otwarto taras widokowy na wieży Elbląskiej Katedry. Do pokonania 67 metrów wysokości i 365 schodów.
8: Udało się.
9: No, nie spodziewałem się, że tak mnie to zmęczy.
10: Weź tutaj to wyzwanie, naprawdę, że tutaj tak wysoko.
9: No właśnie, widać.
11: No widoki naprawdę są ciekawe.
12: Troszkę jestem zaskoczony i jestem zadowolony i szczęśliwy, że możemy tu sobie jako jedni z pierwszych wejść.
7: Wieża dostępna jest przez cały tydzień, z atrakcji można korzystać do 30 września.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: SK2 Sport. Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoch umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Kolejna runda Mistrzostw Świata Grand Prix Kanady odbędzie się za 3 tygodnie. W piłkarskiej ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. O 19.00 mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: 3,5 minuty po 8.
15: Mamy to. Dotarłem. Nagrzebałem się trochę w internecie, ale dotarłem. Jest przeciek z matury.
14: No.
15: Mamy przecieki z matury. Posłuchajcie teraz głośno. Uwaga. Na maturze będzie to, czego nie umiesz.
16: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
14: Także, drogi maturzysto, zastanów się porządnie nad tym wszystkim. Mamy radę też dla was wszystkich. Nie skompromitujesz się na maturze, jeśli na nią nie pójdziesz. Już 4 po 8. Kombi! No graj.
15: Pojechał.
14: Odpalił.

0: Piękne brzmienia, najlepsze polskie u nas w Radiu SK2. Prawie 12 minut po 8.
1: Jeżeli myślicie, że do niczego się nie nadajemy my Polacy, to wręcz przeciwnie. My się do wszystkiego nadajemy i na przykład mamy pan prezydent Karol I znalazł dla nas kolejne zastosowanie. Okazuje się, że jak to mówi pan prezydent Karol Nawrocki, Polska może być bramą północy dla gazu z USA. Proszę bardzo, możemy być bramą, mój drogi.
0: Tak się wypowiedział?
1: Tak.
0: To wysoko mierzy pan prezydent. Mi tak bardziej się wydaje, że nadajemy się na furtkę, a nie na bramę. Mamy przecież ten cypel helski, co trochę wygląda jak klamka.
1: No
0: na,
1: tak.
0: Na dole, jak popatrzymy na mapę, mamy Kluczbork.
1: No furtka jak w mordę strzelił. No.
2: SK.

0: bez powietrza.
1: Bez matury też.
2: Też, ale może lepiej ją zdać. No. Zobaczymy, to jeszcze kilka chwil zostało, teraz trzeba się odstresować.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Odmurzyć. To tak. Taki synonim.
1: No to posłuchajcie, to w takim razie w Radiu SK2 egzamin. Dojrzałości również, bo to można powiedzieć, kto będzie bardziej dojrzale odpowiadał, ten zgarnie.
2: No, niekoniecznie zawsze złotych. Tak jest, ale zobaczymy, jak pójdzie Anetce albo Monice, której lepiej. Dzień dobry.
6: Cześć. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Przypominam, dziewczyny, zasady naszej zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy otrzymuje nagrody.

Zabawy z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, druga osoba wtedy otrzymuje nagrody.

0: Dobrze, Anetka zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
2: Dobra, w lewo poproszę.
1: Proszę bardzo.
0: Smyrnął to koło tak czule i zatrzymało się na literze T jak tata.
2: T jak tata,
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
2: Tunezja.
1: Miasto.
2: Tarnów.
1: Znana postać.
2: Tomasz Makowiecki.
1: Roślina.
2: Turnie.
1: Kolor.
2: Turkusowy.
1: Zawód.
2: Traktorzysta.
1: Samochód.
2: Tikodeł.
1: Imię.
2: Tekla.
0: Imię po czasie. Imię już będzie po czasie. Tomasz Mazowiecki.
1: Nie, Makowiecki.
0: Dobra, wróć Makowiecki. Czyli to był ten piosenkarz.
1: No
0: tylko
1: tak,
0: czy on ma Tomasz?
2: Tak. Były mąż Reniusis.
3: Były mąż Reniusis. Nie znasz byłego męża Reniusis?
0: Nie zadawałem się nikt z Reniusis, bo się boję, że ona kiedyś mnie znajdzie.
1: Nie, jeszcze inna.
2: Ale był w Idolu.
1: Mnie jeszcze, powtórz mi roślinkę.
0: A ten Tomek Makowiecki.
1: Pomóż mi.
0: Turnie. A co, ty do turni chciałeś się...
2: A to właśnie po płosie mojej zakopiańskiej makówki. Chciałam powiedzieć tu ja, wyszły mi turnie.
0: No ale turnia to nie jest chyba...
1: Nie. Turnia to jest nazwa popularnej wczesnej odmiany grochu siewnego, pastewnego, charakteryzująca się plonowaniem, odpornością na wyleganie i silnymi wąsami czepnymi.
0: Jakbyś tak
2: właśnie dokładnie to miałam na myśli.
0: Jakby na maturze z polskiego był dostęp do Wikipedii, nie? To...
1: No... Groch z kapustą, ale ci wyszedł. Dobra, zaliczamy turnia.
0: No dobrze, no to 7, Anetka.
2: Super.
0: 7 punktów, zobaczymy jak sobie poradzi Monika. Moniko, w prawo, w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Kręci się, bo ja mocniej troszkę kręcę niż Jarząbek. Jarząbek po majówce nie ma krzepy. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała, czyli litera Z. Litera Z, 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Zambia.
0: Miasto.
4: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu.
4: Zenek.
0: Imię.
4: Zenon.
0: Roślina.
4: Czeliska.
0: Potrawa.
3: No powiedz co.
0: No możesz powiedzieć.
4: No już poszło.
0: Ale możesz powiedzieć potrawę.
4: Nic nie przychodzi do głowy.
0: Nic nie przychodzi, no. Dobra.
4: Ziemniaki.
3: Zapiekanka.
0: Wiesz, jak jesteśmy głodni, to wiesz, to na Z wszystko.
3: Ja Monice,
0: wszystko zjemy na Z.
3: Ja Monice potrawę zaliczam.
0: Dobrze. A ja wiem dlaczego, bo Aneta i tak ma więcej. No dobra. 5 do 7.
3: Do 6. 7 do 6.
0: 7. Jak zaliczysz 7, Monice?
3: Tak.
0: Dobra, dobre ci serca zaliczyłeś.
3: Zaliczyłem dużo po czasie, ale zaliczyłem.
0: Dobra.
3: 7-6,
0: niech będzie, Anetka. Prezent marzeń jest twój.
2: Dziękuję.
0: A proszę bardzo, do Moniki nagrody pocieszenia. Niech wam te turnie i...
3: Rosną wysoko.
0: I ziemniaki będą smaczne. Kolejny Państwa Miasta jutro po 8.
5: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: To mówili do was dwa turnie.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To po maturze będziemy mieć wszyscy źle w głowach. Zależy od wyniku, jak pójdzie. Oczywiście cały czas trzymamy kciuki za naszych maturzystów. 26 po 8.
1: Robert Lewandowski maturę ma. Gra sobie teraz w Barcelonie, ale już niedługo być może będzie grał w Juventusie. Są plotki transferowe, że Lewandowski może trafić do Włoch, właśnie do Juventusu Turyn, o ile Juventus awansuje do Ligi Mistrzów.
0: Czyli że Robert leci na starą damę.
1: Tak.
0: Ciekawe, co na to wciąż jeszcze młoda pani Ania. SK2.

Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś.

0: tańcz ze mną.
1: Wyjaśnij, co autor miał na myśli i znajdź hiperbole w tekście piosenki. Tak bym brzmiała, gdybym była arkuszem maturalnym. Na szczęście jestem po prostu Kasią, prezenterką i prezentuję znaki Ewa Farna w Radiu SK2. Właśnie, trwa matura.

0: tańcz ze mną.
1: Wyjaśnij, co autor miał na myśli, znajdź hiperbolę w tekście piosenki. Tak bym brzmiała, gdybym była arkuszem maturalnym. Na szczęście jestem po prostu Kasią, prezenterką i prezentuję znaki Ewa Farna w Radiu SK2. Właśnie, trwa matura.

0: U nas za to 100% potwierdzone info. Halina Frąckowiak i Ewelina Flinta jeszcze przed godziną 10.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
13: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
15: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Podnosi nastroje jak nikt. Anna Maria Jopek, ale jestem w Radiu SK2 i też póki my jesteśmy, gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami newsy, a po 10:00 nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie

0: będzie ostatnia reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
5: Rozpoczęły się prace na Żgowskiej w Łodzi. Utrudnienia między innymi w okolicach Bednarskiej. Zmieniły się też trasy tramwajów. Chodzi o linię numer 5 i 6. Natomiast bez zmian pozostają trasy linii numer 1 i 2. Dzisiaj w Łodzi będzie naprawdę ciepło. Niektóre prognozy mówią nawet o 27 stopniach w cieniu. Słonecznie, choć też chmury mają utrzymywać się nad miastem. Na pewno bez opadów deszczu. Ciśnienie w dobrej kondycji powinno na nas korzystnie wpływać.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
6: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Policja poszukuje w Poznaniu sprawcy napadu. Zaatakował ostrym narzędziem wczoraj późnym wieczorem w okolicach Term Maltańskich. Nowe szczegóły zna Dominik Rutkowski.
7: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23:00. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. Nie chcą mówić, co się wydarzyło. W tle całej sprawy jest nie mniej interesujące towarzystwo i samochód zabezpieczony przez policję w innej sprawie kryminalnej, powiedział nam rzecznik Wielkopolskiej Komendy. Sprawca zdążył zbiec z miejsca zdarzenia.
6: Ponad 20 zadań, w tym wypracowanie pisemne. Od godziny maturzyści mierzą się z egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Z rodzicami maturzystów szkoły w chmurze piszącymi egzamin na stadionie Legii Warszawa rozmawiała nasza reporterka Marta Radia.
8: Kogo pani dzisiaj przyprowadziła?
9: Córkę.
8: Jak pani się martwi?
9: Ja chyba bardziej niż ona. Znaczy ona nie ma w siebie tyle wiary, ile uważam, że wie.
10: No trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
8: Ale były przygotowania, tak?
10: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
11: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
8: Ale tak stresu nie ma.

0: trochę na pewno. Chociaż córka na pewno bardziej.
1: Ale były przygotowania, tak?
0: No tak, tak. Uczyła się, chodziła na jakieś tam korepetycje.
2: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
1: Ale tak stresu nie ma.

0: Bardzo się stresuję.
1: Bełchatów dołączył do miast z Hejnałem. Z mieszkańcami i kompozytorem Hejnału Bełchatowa Sławomirem Bartkiewiczem rozmawiał Rafał Różycki.
2: Pada w ucho. Coś nowego.
3: Historyczny moment dla właśnie.

0: Maturalny. Polski hit od Sanach i Wisławy Szymborskiej oczywiście. Nic dwa razy gramy wam w Radiu SK2, a przed nami nowe rozdanie 5 hitów na piątkę od Michała Hanczaka.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod

Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Max w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

Uwaga, ważna rzecz, na pewno nie jeden wykorzystał tę majówkę na cyklinowanie czy też pastowanie swojego parkietu w domu. No, tak już mamy jako naród. Lubimy pożytecznie wykorzystać czas wolny. Tak po prostu jest. No i ten zapach drewna wymieszany z zapachem grilla. Złoto totalne. Deda Negra i kawałek podłogi. Gramy wam w Radio SK 2, to za nami. No właśnie, a przed nami muzyczne lata 90., które jeszcze przed godziną 11 przypomni nam zespół Demono. Warto zrobić głośniej.

0: Superbohaterowie nie zawsze są do rany przy łóż. Kto oglądał Batmana, trylogię Nolana, czy też The Boys, ten wie doskonale, o czym mówię. Ja ten drugi tytuł dopiero nadrabiam. Dobrze, że u nas go tam w dobrym świetle przedstawia Metzner, bo to naprawdę piękny kawałek, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk.pl.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia.

0: Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
3: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. O tej porze na szczęście bez dużych korków. Śmiało można też wybrać rower, no bo pogoda dopisuje. W tym momencie mamy 22 stopnie, no a dzisiaj słupki rtęci mogą dobić nawet do 27 kreski. Temperatury niczym latem, no i jutro może być podobnie. Przydałyby się również opady deszczu. Jest na to szansa w tym tygodniu. W środę i w czwartek może pokapać, no a wtedy będzie w granicach 16, a nawet i 21 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
4: Jest 11. News SK2, Anna Łowocka. Program SAFE coraz bliżej. Już w piątek przedstawiciele rządu i Komisji Europejskiej mają podpisać dwie umowy na finansowanie uzbrojenia. Podczas wczorajszych uroczystości zapowiadał to szef

0: To być, jak usłyszałem, duże wydarzenie. Prace nad dokumentami musiały w ostatnich dniach przyspieszyć, bo czas na samodzielne zamówienia zbrojeniowe przez kraje członkowskie Unii mija z końcem maja. Dlatego w piątek przedstawiciele rządu i BGK podpiszą z Komisją Europejską dwie umowy. Pierwsza, bardziej ogólna, dotyczy pożyczki i zakłada 15-procentową zaliczkę na planowane kontrakty. Druga to już umowa operacyjna na realizację poszczególnych zamówień. Polska będzie nią zobowiązana do raportowania postępów realizacji umów i na tej podstawie będziemy mogli zabiegać o kolejne transze finansowania.
1: A na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone pieniądze z programu SAFE? Szczegóły w kolejnych serwisach. Nie żyje 16-latek ranny w wypadku pod Węgorzewem. Chłopiec z matką jechali autem,

0: w Olsztynie.
1: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
0: 39-letnia matka nastolatka wymagała też pomocy medycznej. W Zakopanem już działa motoambulans. Ratownik na motorze od początku maja pełni dyżur od godziny 8 do 20. Jak wygląda jego praca? O tym opowiada nam Paweł Mickowski z Zakopiańskiego Pogotowia.
2: Tym motocyklem z pewnością ratownik dojedzie szybciej. Szybciej rozpocznie już zaawansowane medyczne czynności ratunkowe. Szczególnie tutaj ta Głbołówka może być takim przykładem, gdzie motocyklem można przejechać alternatywnymi drogami, takimi jak ciągówka, a dużym ambulansem dojazd tą drogą jest mocno utrudniony.
0: Pojazd jest wyposażony m.in. w defibrylator, respirator i butle z tlenem.
3: K2 News Łódź.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Wielu mieszkańców łódzkiego spędziło majówkę na świeżym powietrzu.
5: Na luzie, na łonie przyrody. Mamy piękne parki, mamy las.
6: Na sportowa majówka i rekreacyjnie na rowerze.
7: Czas na luz musi być.
4: Nie zabrakło tradycyjnego grilla. Były wyznaczone miejsca w parkach. Mieszkańcy Bełchatowa w Łódzkiem każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
8: Pada w ucho.
9: Historyczny moment dla naszego miasta.
4: Hejnał rozbrzmiewa w centrum codziennie o 17.37. Godzina nawiązuje do daty nadania praw miejskich.
10: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Potem poznacie nas w polskim eterze. Muzycznie na początek zespół Hej. W tej godzinie będzie też nowość od dziewczyn z Lore. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.00.

OMA już znalazła, gramy wam najlepsze polskie hity. A czy wy już znaleźliście na sk2.pl formularz zgłoszeniowy do naszej mazurskiej majówki? A właśnie, bo my tutaj wychodzimy z założenia, że jedna majówka w roku to jest totalnie za mało. Co to ten jeden dzień wolnego? To w ogóle się nie da odpocząć. A na mazurskiej majówce z Radiem SK2 same miłe rzeczy, słuchajcie. Pakiet all inclusive, pełne wyżywienie w luksusowym hotelu w Mikołajkach. O kasę na paliwo też zupełnie nie musicie się martwić. Głodni chodzić też nie będziecie, bo na miejscu będzie mistrz grilla. No i muzyki skosztujecie pięknej, bo razem z wami jadą świetne i zdolne chłopaki, czyli Kuba i Kuba, których na pewno kojarzycie z naszej anteny. SK2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia, a dziś po 13 wysyłamy pierwszego słuchacza, oczywiście z osobą towarzyszącą.

0: Generalizacja od zespołu LOR w Radiu SK2. Na nieszczęście niektórych maturzystów w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie jest wszystko jedno. Czytam właśnie, że najpewniej CKE do prokuratury zgłosi fakt, że prawdopodobnie doszło do wycieku arkuszy maturalnych, no więc nieciekawie się dzieje. Ja widziałam, że jakieś arkusze mignęły mi gdzieś tam w mediach społecznościowych, ale nie brałam ich na poważnie, bo to była interpretacja kibicowskiego wierszyka o Arce Gdynia, więc sami rozumiecie.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną Proker.
12: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: I po reklamie.

0: Może i o maturach traktuję ten kawałek od panów Borusewicza i Kukiza. Jest taki dzień, gramy wam w Radiu SK2, no bo ten dzień rozpoczynający maraton maturalny przyszedł, jest teraz. Na szczęście jak się zaciśnie zęby, to szybko zleci i później już na młodych czekają najdłuższe wakacje życia. No jest do czego dążyć, a my dążymy do newsów, one już w samołudnie.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: Niewielka warstwa chmur nad Łodzią, bardzo

0: www.kowiecki.com.pl.
1: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się w sieci. CKE informuje, że może to skutkować unieważnieniem egzaminu. Fotografię opublikowano w internecie tuż po rozpoczęciu matury z polskiego.
2: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne albo jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE podkreśla, że analizuje każdy taki przypadek i nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają okoliczności ataku nożownika we Włocławku. W szpitalu są teraz napastnik i jego ofiara. Mężczyzna ranił wczoraj wieczorem 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
3: Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
1: Relacjonuje Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Do toruńskich aniołków dołączył anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej miasta i został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole. Anioł żużlowiec stanął przed motoareną. Wszystkie aniołki, które powstały w Toruniu, można znaleźć na wirtualnej mapie toruńskieanioły.pl. Łącznie jest ich już 12.
4: SK2 News Łódź.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Rozpoczęła się matura z języka polskiego.
6: Jakoś mnie ten stres nie uderzył jeszcze tak mocno.
7: Będę panikować, jak tylko wejdę.
8: To co, głęboki oddech?
7: Głęboki oddech.
8: I można wchodzić na salę.
7: Tak.
5: Przed wejściem na salę maturzystom z Łodzi towarzyszył Rafał Różycki. Na napisanie egzaminu mają 240 minut. Na ulicy POW w Łodzi trwa remont odcinka między Rewolucją a Jaracza. Drogowcy kończą pracę przy chodnikach i wkrótce mają wejść na jezdnię i wymienić zniszczoną nawierzchnię. Na razie odcinek jest zamknięty. Po remoncie ulica zostanie jednokierunkowa w stronę Jaracza.
9: Toruń ma aniołki, Wrocław krasnale, a gdyby SK2 była takim miastem, to na każdym roku stałyby figurki polskich muzyków w wersji mini. Oczywiście, a kto na przykład? Zalia, Doda, Anita Lipnicka. Te artystki usłyszycie też w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Bardzo dobry przekaz płynie od Dody. Nie dajmy się poniedziałkowi. Tutaj Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. Można za to dać się ponieść w krętce. Kamila Nosela już teraz.
1: Nosel wkręca. Halo? Czy ja się zadzwoniłem do pana z uroczystości na 16 października?
2: Kula, kto mówi?
1: Organista Migrant mnie czyta po tej stronie. Od probościa mam tę datę.
2: Aha, no to zgadzałoby się, tak.
1: Dobra,
2: jest.
1: Kurczę, czego wy nic nie załatwiacie ze mną z organistą?
2: Właśnie, kurczę, mieliśmy się wybierać do księdza teraz jeszcze raz, żeby nam tam powiedział co i jak.
1: Proszę pana, pan mi powieś, czy na uroczystości te wesele na 16 będziecie mnie potrzebować jako organistę, czy co?
2: Będziemy właśnie, kurczę, chcielibyśmy, no. Tylko, kurczę, no nic tam nie wspominał mi, żeby się tam umawiać z panem, czy jak to tam wygląda.
1: No bo warto by było, proszę pana, bo ja będę miał sanatorium. Dlatego ja bym mógł wam nagrać wszystko i tylko potrzeba mi osoby, której dam kasetę.
2: Aha, rozumiem. Kurde, no. Czyli... Kasetę to znaczy?
1: Nagram to wszystko na uroczystości, te wstawki moje i trzeba będzie, proszę pana, tam odpowiednio zapauzować i zaplayować, żeby to po prostu grało.
2: Aha, no to dobra, no to czyli że panu by nie było jako tako fizycznie,
1: fizycznie,
2: tak?
1: Mnie nie będzie, ja tydzień wcześniej wam to wszystko nagram.
2: Wiem, o co chodzi. Kurczę, no to byłaby szansa się jakoś z panem, nie wiem, spotkać czy coś tego rodzaju?
1: Ale to co mam wtedy wam powiedzieć, to jak czy to?
2: No na przykład.
1: Nie, no bo to będzie po kolei cała msza, proszę pana, ta ślubna.
2: Aha.
1: I jak ja kończę, to wydajecie pauzę. Albo stop.
2: Aha.
1: I wtedy jak ksiądz będzie potrzebował, żeby mieć, proszę pana, na przykład psalm śpiewany, to pan daje play.
2: No to ja nie wiem, musimy to jakoś uzgodnić z Anią.
1: Ale to wtedy pan będzie to robił, czy co? Bo ja muszę, jeżeli pan by chce to robić, to ja muszę taki długi mieć przedłużać, żeby pan miał przy sobie ten magnetofon i playować.
2: No to tak komicznie to będzie chyba, nie?
1: Nie rozumiem, dlaczego?
2: No nie wiem, jak ja bym to miał przy sobie.
1: No,
2: czy nie?
1: No może być młoda. Jak wam to nie przeszkadza, to mi mówcie. Ale może też, proszę pana, na przykład świadek chodzić do zakrystii i play i stop dawać.
2: Nie, no to nie jest żaden problem, w sumie mi to tam nie przeszkadza totalnie.
1: Dobra, tylko kto to będzie obsługiwał? Pan czy młoda?
2: Mogę ja.
1: Dobra, obsłuży w tym wszystkim pana Anna.
3: Cześć, kochanie, tutaj wkręcony.
2: No, coś mi tu, kurde, nie pasowało. Gdzie to bym z przedłużaczem tam, kurde, gonił?

0: To już jest koniec? Nie, to dopiero początek najlepszych polskich hitów, które dla was przygotowałem, ale też słuchajcie, mamy powód do dumy. Piotrek Zieliński, on to dopiero rozkręca swoją karierę. Ma kolejne Mistrzostwo Włoch, tym razem w barwach Intermediolanu. Piotrek Zieliński. Kochają go Włosi, uwielbiają go Włosi za to, że jego podania są idealne. No bo to z jego podania trafiona została ta bramka, ta zwycięska. No Polak po prostu kręci u Włochów piłką tak, jak Włosi kręcą makaron.
1: Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina? Agawa.
5: Kolor?
6: Też agawa? Nie. Abażur?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
7: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
11: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: Oh, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
13: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
12: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
14: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot NC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
21: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. To właśnie oni będą bawić się z nami na mazurskiej majówce z SK2 na takim ekskluzywnym konkursie dla tych słuchaczy, którzy z nami pojadą, bo montujemy ekipę na mazurską majówę sk2.pl. Tam wskakujcie do naszej zabawy i napiszcie, dlaczego to wy powinniście z nami śpiewać przy ognisku razem z tymi chłopakami również. sk2.pl, tam wskakujcie do zabawy, a za chwilę 14 i najważniejsze aktualne newsy w SK2.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bez czesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: I poryk.
0: Monika, Florian i Michał, oni mają trochę przedłużone majówkowe szaleństwo, ponieważ dzisiaj się imieninują, ale my też mamy powody do świętowania 5 maja, a nawet mamy, Kuba, trzy powody.
12: Słucham.
0: Dzisiaj Światowy Dzień Mycia Rąk. Rąsie myje, prawda?
12: No ale to zawsze, to jest dzień jak co dzień.
0: Tak, Dzień Europy, Polska leży w Europie, prawda?
12: No zgadza się.
0: I Dzień Bez Makijażu.
12: O proszę.
0: Też świętujesz,
12: to
0: prawda?
12: To też obchodzę dzień jak co dzień.
0: Czy kładziesz może dzisiaj tapetę?

0: Tak się mówi, jak się jest w Disneylandzie, bo to nasz Disneyland w SC2 i w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów. A propos Disneylandu i rodzinnej atmosfery. Populacja spada, czytam w internecie. Jest nas coraz mniej Polaków. Główny Urząd Statystyczny podał, że jest nas mniej, populacja Polski znowu w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem. No to co, ta prognoza na ten najbliższy czas? Żeby był to czas możliwego wzrostu rodzinnej atmosfery?
1: SK2.
0: Mam coś takiego, na mniej gadania, więcej działania. Trzy razy bardziej. Hania Kuzimowicz w SK2.

0: Dawid Podsiadło w SC2 z nowym kawałkiem Sezon, który zapowiada jego krążek. Sezon na najlepsze polskie hity w SC2 cały czas trwa. Dzisiaj, no właśnie, jest czwarty dzień maja. A mnie się pomyliło i na 726-826-826. Dobrze, że jesteście wy czujni słuchacze w dzień makijażu, bez makijażu.
1: Witam, stały słuchacz, ja mam taką uwagę, kierowca zawodowy do tego redaktora od tapety. Dzisiaj jest 4 maja, zgubił gdzieś dzień przy tej tapecie. Dziękuję, stały słuchacz.
2: SK2.
0: Zgubiłem dzień przy kładzeniu tapety, ale wałek.
3: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym

Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny

0: Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
5: I po reklamie.

0: Westy 2 Jugopolis i Maciej Maleńczuk, który nigdy nie zrobił matury, ale za to zrobił karierę muzyczną. A jaka gwiazda dzisiaj pisała maturę, o tym w newsach Eski 2. O 15 wszystkiego się dowiecie.
1: Reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor wybrane rodzaje tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Jedźmy na Łódzkie ulice, niestety Wojska Polskiego raczej omijajcie. Podobnie w okolicach Konstantynowskiej, nie najlepiej też na samej Żgowskiej. Przypominam, tutaj remont od dzisiaj, od Bednarskiej do Placu Niepodległości nie ma przejazdu, więc miejcie to na uwadze. Tutaj już się raczej nie zapuszczajcie. Z pogodą na szczęście pięknie, słonecznie, gorąco do 24 stopni. Taka aura w Łodzi również jutro, bez opadów deszczu. Delikatna zmiana aury w środę. Wtedy późnym popołudniem może popadać, może też zachmur.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
10: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
11: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Choć to alternatywa do pierwotnie zawetowanej przez prezydenta wersji programu, pieniądze dla armii nie mają być mniejsze. A na co zostaną przeznaczone? Mateusz Chłyston.
12: Skorzystać z pożyczki SAFE mają wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale w pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków ratownik i nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. W polskiej zbrojeniówce, korzystając z SAFE, armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN, przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
11: A rzecznik Komisji Europejskiej poinformował, że Bruksela otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają procedury, a unijni urzędnicy będą działać szybko. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na Suwalszczyźnie. Mężczyzna zginął w pożarze przyczepy kempingowej. Do tragedii doszło wczoraj po południu w miejscowości Okuniowiec.
13: Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali przyczepę w całości objętą ogniem. Po opanowaniu sytuacji ujawniono wewnątrz przyczepy ciało osoby.
11: Relacjonuje rzecznik Suwalskiej Straży Pożarnej Paweł Godlewski. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Gwiazda FC Porto na maturze w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości. Jak poradził sobie z językiem polskim?
14: Panie Tema się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
11: Zaznacza wychowanek Jagiellonii Białystok i zawodnik FC Porto. Dodajmy, że między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
15: SK2 News Łódź.
9: Łukasz Bogdan, zapraszam. Na twarzach raczej uśmiech i ulga niż przerażenie. Za tegorocznymi maturzystami pierwszy egzamin, ten z polskiego.
16: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
17: Chciałabym 60%. Zobaczymy, jak będzie.
9: Teraz chwila oddechu i czas na kolejny egzamin. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką. 52 tysiące w 30 odmianach. W łódzkim botaniku zakwitły tulipany.
18: Doszłyśmy cały ogród w

0: wzdłuż i wszerz.
1: Wielkie wrażenie, jak w bajce, kocham kwiaty.
2: Ogród Botaniczny w Łodzi jest czynny od 9 do 20.
3: Poniedziałkowe popołudnie i to po majówce w pracy, co tam u was, kawa? No i pewnie szybkie podsumowanie. Każdy teraz sobie opowiada, gdzie był, co tam zrobił i kto do dziś nie do końca pamięta, co tam dokładnie w majówkę wywinął, a my z Natalią Kukulską, Mrozem Widzę i Patrycją Markowską, no i z wami, najlepszymi słuchaczami jest KIT2, wywijamy najlepsze polskie numery, które pasują do każdej historii.
4: Najlepsze polskie hity.
3: Nawet do tej historii, której lepiej nie opowiadać do końca.

Dodaj jej pamiętnik w SC2. Słuchajcie, mamy bardzo kosmiczny klimat nad głowami, romantyczny taki, a zbliża się maksimum roju meteorów. W środę, pojutrze już, niebo odpali prawdziwy pokaz. Nawet do 50 spadających gwiazd i to na godzinę. No to sporo, a że spadające gwiazdki przecież spełniają życzenia. Trzeba tylko sobie takie pomyśleć, jak gwiazdka spada. Do tego wieczoru co wy sobie będziecie życzyć? 726-826-826, radiowy messenger. Co będziecie sobie życzyć, kiedy gwiazdki z nieba będą spadać? Ja bym sobie życzył, żeby... Bo ten rój meteorów ma być w środę. To żeby zamiast czwartku był już piątek.

0: Ten tydzień to dopiero się zaczyna, więc nie wiemy, co będzie poza tym tygodniem, ale już teraz o 15.30 Jakub Konieczkowicz w studiu i bieżące wiadomości w ST2.
1: Adwokat od trumien na kółkach, poszukiwany listem gończym. Przypomnijmy, Paweł Kozanecki został skazany na 1,5 roku więzienia. W 2021 roku na drodze Barczewo-Jeziorany spowodował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. Na stronie internetowej policji opublikowano list gończy z wizerunkiem i danymi poszukiwanego adwokata. Sprawca ataku na terenie Poznania zatrzymany, podała wielkopolska policja. Chodzi o mężczyznę, który ranił wczoraj ostrym narzędziem dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala, sprawca biegł z miejsca zdarzenia. Mimo braku współpracy ze strony poszkodowanych, policjanci namierzyli napastnika. Został zatrzymany na poznańskich Jeżycach. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta. Melodia rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do daty nadania Bełchatowowowi praw miejskich.

0: AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną Proker.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: I po reklamie.

0: śpiewa Zalia, wcześniej Vito Bambino, a za chwilę Igor Herbut. To tegoroczny skład męskiego grania. Tak się składa, że za chwilę 16 i punktualnie. Złożone już ma dla Was Jakub Konieczkowicz najważniejsze świeże newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć.

0: Przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Piękna pogoda, sami przyznacie, do 24-25 stopni. Taka aura będzie nam towarzyszyć przynajmniej do środy, bo niestety w środę troszkę chłodniej i późnym popołudniem możemy spodziewać się opadów deszczu, może również zagrzmieć. Wieczór też bardzo przyjemny i bez opadów deszczu. A co na łódzkich ulicach? No, nowe remonty, m.in. na Żygowskiej, od Bennarskiej do Placu Niepodległości. Tutaj nie ma przejazdu, więc omijajcie. Nie najlepiej też przy rondzie Lotników Lwowskich i rondzie Solidarności.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl. Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. Na linii Paweł Adamczewski, który zna szczegóły.
10: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem. Teraz nożownik zostanie przesłuchany.
9: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Sytuacja już pod kontrolą. Drugą dobę trwa akcja gaszenia lasu pod Kołobrzegiem. Obecnie pożar już się nie rozprzestrzenia, natomiast wciąż pojawiają się punktowe zarzewia ognia, które starają się ugasić strażacy.
11: Mamy do czynienia z podłożem torfowym, z utrudnionym dojazdem oraz dużą ilością tak naprawdę suchego materiału palnego. Ciężko jest nam określić, ile to potrwa? Kilkadziesiąt godzin, kilkanaście.
9: Relacjonuje Damian Romańczuk z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Pożar objął łącznie 22 hektary zalesionego terenu. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii. Dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu

0: Ja mogę być tak być z ogromną przyjemnością obejmowany. Również przez Artura Jarząbka, jest już w studiu, sprawdził zasady gry na maturze. Telefon na egzaminie. Hit czy kit?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
0: Słuchajcie, temat stary jak matura, ale jak co roku wraca jak bumerang. Telefony, smartwatche i inne cuda techniki na egzaminie dojrzałości. Czy można je wnosić? No i nie, nie można. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, żadnych komórek, żadnych zegarków z funkcją, nie wiem, hey Siri, co to jest fotosynteza? Totalny zakaz. Okej, są wyjątki, na przykład jak ktoś ma cukrzycę i potrzebuje aplikacji do monitorowania poziomu glukozy, to da się to wcześniej zgłosić i załatwić zgodę, ale teksty w stylu, proszę pani, ja bez smartwatcha to się stresuję, no tutaj raczej nie przejdą. Na maturze można mieć dowód, czarny długopis, linijkę, cyrkiel, ale żadnych amuletów, pluszaków ani kubka, nawet z napisem najlepszy maturzysta świata od cioci. Tylko wy, wasz stres i kawałek papieru. A jeśli ktoś mimo wszystko spróbuje wnieść telefon, to może się skończyć to tak, że jego matura potrwa trochę dłużej. Tak, no, do przyszłego roku.

0: Wiktor Dyduła i szybkie tempo w SC2. Szybko trzeba będzie teraz wchodzić na Kasprowy Wierch, bo coś tam nie działa. Jakub Konieczkowicz powie wam w newsach SC2, co tam się wydarzyło. 16:30.
1: Zdjęcie arkusza maturalnego pojawiło się dziś w sieci. CKE nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To w sprawie dzisiejszego egzaminu z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sprawę wycieku, a więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza. Taką decyzję podjął wojewoda, a wszystko po ubiegłotygodniowych nocnych przymrozkach. Niskie temperatury wyrządziły szkody m.in. w sadach w rejonie grójeckim. Do Urzędu Wojewódzkiego na Mazowszu zgłosiło się już ponad 400 poszkodowanych gospodarstw. Stanęła kolej linowa na Kasprowy Wierch w Tatrach. Do 22 maja będzie prowadzony jej wiosenny przegląd. W tym czasie na Kasprowy Wierch będzie można dostać się jedynie na piechotę. Wraz z unieruchomieniem kolei głównej stanął też wyciąg narciarski w Dolinie Gąsienicowej. Choć śniegu w górach nadal sporo, sezon narciarski zakończono z uwagi na budzącą się do życia przyrodę.

0: W SC2ONA wczoraj jeszcze Agnieszka Chylińska na koncercie na pełnych obrotach w Jarocinie dawała czadu. Był ogień, zero hamulców, a my w SC2 mamy też własny koncertowy plan na majówkę, kochani. Wyobraźcie sobie, Mazury, jezioro, las, wieczór, ognisko, no i Kuba, grający tylko dla naszej ekipy swoje hity i to w hotelu w Mikołajkach, albo przed hotelem, tak. Jedzenie do tego, spa, jakieś warsztaciki grillowe, śmiechy do rana przy ognisku. Pierwsza dołączyła dzisiaj do naszej radiowej paczki Eski 2 Basia i powiedziała jasno.
1: Chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I Basia będzie to robić razem z nami już w przyszłym tygodniu i ze swoim mężem, którego zabiera. No i może z tobą, albo z tobą. Dołącz też do naszej bandy pozytywnie zakręconych słuchaczy Eski 2, których zabieramy na mazurską majówkę w przyszłym tygodniu do Mikołajek na takim wyjeździe. Najważniejsze, aby w odpowiedniej być załodze.
2: Eska 2.
0: Spójrz taką załogę razem z nami, sk2.pl. Jutro może to ty do nas dołączysz.
3: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina. Agawa.
5: Kolor.
6: Też agawa? Nie.
7: Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring. Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Uwaga! Skończ podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
15: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie losu świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: I po reklamie.

0: Kaśka Kowalska i dlaczego nie w SC2? Dlaczego by sobie tak nie wydłużyć tego majówkowego weekendu? Kinga, co o tym myślisz?
1: Myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie, że pogoda nadal dopisuje.
0: No, widzę, że po tej majówce jesteś tak opalona, jakbyś do Grecji się przeprowadziła.
1: I vice versa.
0: Zostawiam was z Kingą i z najlepszymi polskimi hitami. My kontynuujemy to, co najlepsze, również majówkowe szaleństwa. Będzie dym. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Zapraszam.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
10: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
11: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
12: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko 1,49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowe.

0: Kwaśnik 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacia Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Co tam na łódzkich ulicach? No tłoczno, szczególnie na Włókniarzy od Rychlińskiego do Ronda Korfantego. Podobnie na Żgowskiej, od Wesołej do Broniewskiego, omijajcie Ryta Śmigłego przy Milionowej oraz okolice Przybyszewskiego. Więcej aut również na Brzezińskiej, więc tutaj też przyda się duża dawka cierpliwości. Wieczorem i nocy bardzo przyjemnie, w okolicach do 15 stopni, jutro podobnie jak dzisiaj, czyli do 24 stopni, duża ilość słońca i bez opadów. Te opady dopiero w środę, późnym popołudnie może też zaginąć.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jest 17. Newsy z KIT 2, Jakub Konieczkowicz. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
11: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
10: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
12: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
13: Chciałabym 60.
14: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.

0: maturzyści.
1: Mówi Robert Zakrzewski. Maturzyści pisali dziś egzamin podstawowy z języka polskiego. Jak im poszło?
2: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
3: Chciałabym 60.
4: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.

0: Na kółkach. Nie jeden, a co najmniej trzy bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło tam rodzinę. Od kilku lat bobry występują też niżej w rejonie Palenicy Białczańskiej. Jest ich tam o wiele więcej.
1: Ściął mi ostatnio miodłę, która 200 lat już miała. Pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę, nie?
0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren morskiego oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego też ludzie nie ingerują w to, co dzieje się w przyrodzie i w plany bobrów.
2: SK2 News Łódź.
3: Łukasz Bogdan, zapraszam. Remont ulicy Żgowskiej w Łodzi ruszył na odcinku Dąbrowskiego-Bednarska. Prace będą etapowe, a tramwaje linii 5 i 6 pojadą objazdami.
4: Będzie ładnie kiedyś, ale przez remonty jest bardzo dużo utrudnień.
3: Inwestycja ma potrwać do 2028 roku. 60 dzieci na rowerach i hulajnogach przejechało rundę honorową wokół przedszkola miejskiego nr 128 w Łodzi, rozpoczynając rowerowy maj.
5: Wszystkie dzieci są przygotowane, jadą dzisiaj w kamizelkach, w kaskach i staramy się rodzicom tłumaczyć, żeby zawsze tak było.
3: Mówi dyrektor przedszkola Beata Skwarnecka. W tym roku w akcji bierze udział 107 placówek.
6: 3 minuty po godzinie 17. Dzień dobry. M jak majówka, M jak matura i N jak najlepsze polskie hity. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, ale najpierw gramy. Najlepsze polskie hity, Warius Manx na dobry początek, Pocałuj noc. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. SK

Urszula, Malinowy Król. Tak wam gramy w Radio SK 2, 21 minut po godzinie 17. Dzisiaj czwarty dzień maja. Ja wiem, że niektórzy jeszcze dogorywają po majówce, ale są też tacy, których zżera stres. I są to maturzyści, ale też abiturienci, bo tak można ich nazwać. Więc ja zaczęłam szukać. Przegrzebałam sobie internet i znalazłam różne wersje poradników dla maturzystów. Czyli co zrobić, żeby się nie stresować, jak się do tej matury przygotować, jak się zachować dzień wcześniej. I mam pewne propozycje, ale najpierw chciałabym zapytać was, bo dzisiaj był język polski, jutro jest matematyka, więc jakie wy macie porady dla maturzystów?

turystów. Dajcie znać koniecznie na Messengerze Radia SK2. Zostawcie głosówkę bądź... ...żety. Radia SK2. Bardzo chętnie się nimi podzielę, tylko dajcie znać, jakie macie porady dla maturzystów. A ja już teraz gram, Jeremi Sikorski, i wracam w Radiu SK2. SK2.

0: Metzner i Gotham, tak wam gramy w Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, a ja pytałam was o wszelkie porady dla maturzystów. I odezwała się do nas Joasia. Halo, halo, Joasiu, jesteś?
1: Drodzy maturzyści, teraz już tylko spokój was uratuje. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli coś nie pójdzie, to nie jest egzamin do NASA. Zawsze są poprawki. Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim maturzystom.
0: Bo jak to się mówi, bez spiny są drugie terminy.
2: SK2.
0: Dzięki bardzo, Asiu, za wiadomości. Dla ciebie mam oczywiście gadżety Radia SK2, a wszystkich tych, którzy jeszcze wiadomości nie wysłali, zachęcam. Piszcie do nas, jakie macie porady dla maturzystów.
3: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
4: O nie, nie tym razem.
5: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
6: Mazurska majówka SK2.
7: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
8: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
9: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
10: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
15: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
19: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
20: I po reklamie.

0: ciebie bym zrobił.
1: Mezo, Liber, Aniele, tak wam gramy chwilę przed godziną 18 w Radiu SK2. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Lor, Wszystko jedno, wszystko źle, ale będą też Bracia i Za szkłem.
2: Reklama.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: I po reklamie.
4: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Informacje z ostatniej chwili. W Lipsku w Niemczech samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Trwa akcja policji na miejscu. Według doniesień niemieckiego dziennika Bild poszkodowane zostało co najmniej 8 osób. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 zł. 49 groszy. Za diesla zapłacimy 7 zł. 31 groszy. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
5: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
4: Jak na razie jednak program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja. Stefan Hortgacher wraca do Polski. Przekazał dziś Polski Związek Narciarski. Austriak zajmie się koordynacją systemu szkolenia. Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A.
1: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Już za chwilę Bracia i Za szkłem. Ale też za chwilę poradnik maturzystów. Wy przychodzicie ze swoimi propozycjami, ale ja też już za chwilę przedstawię swoje. Jeśli coś wam jeszcze przyszło do głowy, macie jakieś porady dla maturzystów, przed którymi matematyka, czyli królowa nauk, to dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze głosówki bądź wiadomości tekstowe. A ja już teraz gram dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radio SK 2, 16 minut po godzinie 18. Jeśli wy, drodzy maturzyści, po dzisiejszym egzaminie dojrzałości z języka polskiego macie takie, że wszystko jedno, wszystko źle, to spokojnie. Słuchacze Radio SK 2 przychodzą wam tutaj z takim poradnikiem dla maturzystów. I Marzenka napisała: jak ja zdawałam swoją maturę, to mi nauczyciele powtarzali, żeby się nie stresować, bo to tylko taki większy sprawdzian, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Rzeczywiście, choć ja wiem, łatwo się mówi, ciężej się robi.
1: SK2.
0: No ale my gramy dalej, tak żeby was odpowiednio odstresować. Jamal i Polisman.
2: Jak

Ale zrobiło się sentymentalnie i przyjemnie. I tak jakbyśmy wszyscy siedzieli przy tym majowym ognisku. Lady Punk, zawsze tam gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, 27 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a my cały czas kręcimy się wokół matury i maturzystów, a także abiturientów, bo również tak można ich nazwać. I teraz przychodzę z tym pomocnikiem maturzystów, który znalazłam w internecie. Otóż okazuje się, że są pewne zasady, których trzeba się trzymać. Sen powinien wygrywać, nauka w nocy totalnie się nie opłaca. To jest najgorszy pomysł, więc już odłóżcie te zeszyty, odłóżcie te wzory matematyczne i po prostu odpoczywajcie. Słuchajcie najlepszych polskich hitów, a o godzinie 22 pójdźcie spać. Warto też zrobić coś, co was wyciszy, czyli na przykład wybrać się na spacer, a pogoda sprzyja w wielu miejscach w Polsce. I jeśli chodzi o naukę, no to lepiej się już dzisiaj nie uczyć, bo może się okazać, że do jutra totalnie o wszystkim zapomnimy. No to co, drodzy maturzyści, powodzenia, czas na relaks i słuchanie najlepszych polskich hitów. Już teraz coś specjalnie dla was. Coś, co bardzo wszyscy lubicie. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam.

0: Dawid Kwiatkowski ze swoim najnowszym numerem, czy wie. Swoją drogą, ten numer w ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki był, jest na 13 miejscu. Ale moi drodzy, to wszystko się może zmienić za sprawą waszych głosów, bo jak wejdziecie sobie na SK2 w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to tam znajdziecie taką specjalną listę. Listę z numerami, przy których możecie postawić plusik bądź minusik, jeśli dany numer wam się podoba, czy też nie. Proszę bardzo, śmiało wbijajcie tam, no bo już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki Łukasza Zduńczyka. Ja zapraszam w jego imieniu do głosowania już teraz i do słuchania w piątek.
1: SK2. Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Tyle słońca w całym mieście. I to dosłownie Anna Jantar tak nam gra przed godziną 19 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny? Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Łukasz Bogdan, witajcie. Ponad 30 łódzkich instytucji kultury szykuje się do Nocy Muzeów. W tym roku będzie ona 16 maja. Od 18 do 1 w nocy będzie można odpocząć na wystawie Ostatnie Lato w willi Centralnego Muzeum Bukiństwa.
8: Można tam odpocząć na szeslągu, poczytać gazety, posłuchać płyt, samemu zagrać na pianinie. Wszystkie muzealne zakazy znikają.
7: Mówi Aneta Dalbiak z Centralnego Muzeum Bukiństwa. Muzealnicy zaplanowali też warsztaty, spotkania z artystami oraz specjalne atrakcje plenerowe i grymickie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: 19 wybiła, najlepsze polskie hity grają dalej, ale to nie wszystko, bo zapraszamy również do zabawy Nie mów tak, nie mów nie. To już za chwilę, wyjaśnię wam też zasady tej gry, ale zanim to nastąpi, to pogram wam trochę najlepszych polskich kawałków. Grzegorz Chyży i Tap na chwilę. Tak zaczynamy godzinę 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
5: SK2.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę nie dość, że usłyszycie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą do was przychodzę. Wy, jeżeli chcecie wziąć udział w tej zabawie, no to wystarczy, że wyślecie na Messengerze Radia SK2 swój numer telefonu. A zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie zasady i odpowiedzieć na wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tu jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK2, swój numer telefonu, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2.
0: Daria Zawiałow, Złamane serce jest okej już teraz.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Ci bracia zaskakują wielkim talentem. A już teraz my zobaczymy, czy Ania poradzi sobie w naszej zabawie. Jakiej?
1: Nie mów tak! Nie mów tak! Nie mów nie!
0: Właśnie takiej. Razem z nami jest Ania. Halo, halo, Aniu.
2: Dobre.
0: Cześć, Aniu, cześć. Powiedz mi, co ty porabiasz? Ty chyba w samochodzie, prawda?
2: Wracam z zajęć.
0: A, powrót z zajęć, rozumiem. No dobrze, to ja z tego, co słyszałam, to jesteś też ze swoim tatą. Jak tata ma na imię?
3: Tomek, tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć Tomku. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję, że tutaj we dwójkę dacie radę i przejdziecie przez te wszystkie pytania, które dla was przygotowałam. Zasady są następujące, ja jeszcze szybko przypomnę. Zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli wam się uda, to zgarniacie oczywiście tutaj ode mnie gadżety Radia SK2. Czy jesteście gotowi?
3: Tak, jesteśmy.
0: Dobra, ważne, żeby mówić do mikrofonu, żeby było dobrze was słychać, okej?
3: Okej.
0: Super. To w takim razie zaczynajmy. Lubisz biały kolor?
2: Lubię.
0: Jeśli zamieszasz czarny i biały, to uzyskasz biały?
3: Nie, koniecznie.
0: No to nie, dobra. A czarny?
2: Też.
0: Kiedy mówię biały, myślisz o śniegu?
3: Zdecydowanie.
0: Na biegunie północnym jest śnieg?
2: Jest.
0: Co powiedziałaś? Nie?
2: Absolutnie.
0: Dobrze, udało się. 6 pytań przeszliście. Troszeczkę to niekoniecznie takie naciągnięte, ale zaliczamy, moi drodzy. więc bardzo dziękuję oczywiście dla was, Kubek Radio SK2. Mam nadzieję, że mile spędzicie to popołudnie i że bezpiecznie dojedziecie do domu.
3: Tak, dziękujemy bardzo.
0: Trzymajcie się. Fajnie. Hej, papa.
3: Dzięki bardzo, hej.
2: Dzień.
0: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Goja i Smak Słów.
1: Nie mów tak, nie mów nie.

0: Marisa i Odkochaj. Tak wam gramy w Radio SK 2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało nam do 20, a to oznacza, że jeszcze do tej 20 trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Tymczasem ja chciałabym was zapytać, co wy robicie? Co tam się u was dzieje? Gdzie jesteście? Dajcie znać, po godzinie 20 pogadamy sobie o tym, jaki muzyka ma wpływ na wasze samopoczucie, ale także na ćwiczenie na siłowni, bo jak się okazuje, ma to bardzo duży wpływ. No ale o tym opowiem wam po godzinie 20, a teraz gramy. Już za chwilę Bledka i Dwa Dni, między innymi, ale pojawi się też Sanach i Krzysztof Zalewski, Evi Valarte.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: jeden z tych numerów, który bardzo często śpiewamy na imprezach, prawda? Na majówce śpiewaliście, dajcie znać koniecznie. Wilki i Baśka, tak, wam gramy w Radio SK2. Zbliżamy się do godziny 20. Po 20. między innymi Dodaj Pamiętnik, ale także Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Łukasz Bogdan, witajcie. To będzie noc dla prawdziwych wojowników. Helios w Łodzi i regionie zaprasza na mini-maraton filmowy Mortal Kombat. To wydarzenie już 8 maja.
6: Pierwsza część serii Mortal Kombat oraz premierowo Mortal Kombat 2. Bez zasad, bez litości. Tylko jedna walka po drugiej.
5: Mówi Jakub Janus z bełchatowskiego Heliosa. Mini-maraton Mortal Kombat startuje w godzinie 22. Przypominam, to już 8 maja. Zapraszam, bawcie się dobrze.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: 20 na zegarkach godzinę. To właśnie rozpoczniemy sobie z Ryszardem Rynkowskim i Nie budźcie marzeń ze snu. A wy w tym czasie cały czas wysyłacie na Messengerze Radia SK2, co robicie, gdzie jesteście. Kasia napisała na przykład, że ona właśnie planuje wyjść na spacer. A propos tych spacerów i wszelkich zabaw ruchowych, to będę miała dla was bardzo ważne informacje, bo muzyka pomaga. O wszystkich szczegółach już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Tak, wam gramy w Radio SK2. Carla Fernandez i Chcę tu zostać. Swoją drogą, jeśli wy zamierzacie wybrać się gdzieś na spacer bądź na siłownię, to ja przychodzę do was z jedną bardzo ważną poradą. Mianowicie wasza playlista ma ogromny wpływ na to, jaka będzie wasza wydajność na treningu. Ja wiem, mogłoby się wydawać to dziwne, spokojnie, całe szczęście jest Radio SK2, które przygotowuje najlepsze polskie hity i ta wydajność może się zwiększyć, no ale poczekajcie. Eksperci mówią, że nasza ulubiona playlista może zwiększyć wytrzymałość na treningu nawet o 20%, bo pomaga oszukać zmęczenie i wytrzymać dłużej bez większego wysiłku. Jestem pełna podziwu, nie testowałam. Jeśli wy też nie, to śmiało warto to zrobić. No to co, ja wam ułożyłam tak playlistę razem z Radiem SK2, że będzie idealnie i ta wydajność będzie zwiększona i forma na lato się zrobi praktycznie sama. Bajm i płynie w nas gorąca krew, no idealnie pasuje na trening. SK2

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani. Tak wam gramy w Radio SK 2, 25 minut po godzinie 20. Ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej. Już teraz coś dla fanów Oskara Cymsa. Niech mówią, tak gramy.

0: to nie wiem, ale tak celuję, że z 50% to będzie na pewno.
1: I będzie okej?
0: Okay. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
2: No tak w miarę okej okay było chyba. Niektóre zadania były cięższe, tematy ogólnie wydaje mi się, że ciężkie były z wypracowań, ale tak to w miarę okej.
1: Okay. Ale widzę, że z uśmiechem na ustach wyszłaś ze szkoły.
2: No chyba będzie okej. Okay.
1: A coś sprawiło trudność? Wspomniałaś o tych tematach, tak?
2: Tak.
1: Wypracowań.
2: No ogólnie ja mam problem z wypracowaniami, ale no takie ciężkie trochę były te tematy jak dla mnie, ale no miejmy nadzieję, że będzie okej. Okay.
1: Ile procent, jeśli chodzi o punkty, będzie?
2: Chciałabym 60, a zobaczymy jak będzie.
1: No teraz przed wami królowa nauk.
3: Ale na matematykę, prawda? No, trochę stresu jest więcej, ale myślę, że będzie dobrze.
1: A czujesz się pewnie, jeśli chodzi o matematykę?
3: Myślę, że wystarczająco. Nie jest to może najlepsze, ale powinno być dobrze.
1: A na co chciałbyś trafić, a czego wolałbyś uniknąć?
3: No, ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. Myślę, żeby za dużo trygonometrii nie było, a poza tym to będzie dobrze.
4: Dobra, wolę ją od Polska.
2: Ogólnie dużo się przygotowywałam do matematyki, więc wydaje mi się, że też nie będzie aż tak ciężko. Zwłaszcza, że praktycznie codziennie się przygotowywałam do matematyki, więc tak obstałam, że też takie 60-70% powinno być.
1: Jest jakaś dziedzina matematyki, której się boisz? Albo na którą liczysz najbardziej?
2: Najbardziej się boję? A nie wiem za bardzo.
1: Czyli niczego?
2: No, nie wiem. Nie no, dowodów się w sumie najbardziej boję, bo średnio mi one wychodzą.
1: A w czym się czujesz najbardziej pewnie?
2: No, równania nierówności, takie najłatwiejsze.
1: Oby to było.
2: Tak, znaczy one na pewno będą, ale tak pewnie się czuję.
1: Jakie nastroje przed matematyką?
0: Rozszerzam matematykę, więc jakby dobrze.
1: Tutaj tak, problemu nie będzie?
0: Tutaj nie, nie.
1: Czym się czujesz mocny, a czego wolałbyś uniknąć?
0: Czego wolałbym uniknąć? Nie mam takich jakichś rzeczy.
1: Czyli czego by nie było, to czujesz się pewnie?
0: No, jakby wiem, że wszystko będzie zaliczone, więc to jest najważniejsze.
5: Chciałbym trafić na maturze z matematyki jakieś łatwe zadanie z logarytmów, a nie chciałbym na pewno zadania z trygonometrii, z kosinusów i sinusów.
1: Ale generalnie jesteś dobrej myśli.
5: Zdecydowanie, to dla mnie będzie tylko formalność, bardziej się stresuję matematyką rozszerzoną.
1: Czy wy się boicie matematyki?
6: Ja trochę tak, ale jest na pewno mniejszy stres niż przed polskim. Na polski wydaje mi się, że byłam najmniej przygotowana. Jeszcze z matematyką, ja już wiem, że nic nie potrafię na matematykę, także już więcej nie będzie stresu.
1: Czy jest się czego bać?
7: Tak, jeśli się nie umie przedmiotu, to jest się czego bać, ale najważniejsza jest świadomość, że nie trzeba być we wszystkim dobrym.
1: Ale jak będzie dobre podejście, to pójdzie dobrze?
7: Tak, trzeba być pozytywnie nastawionym.
1: Na co chciałybyście trafić na matematyce, a na co nie?
6: Chciałabym trafić na jak najprostsze zadania. Może jakaś nierówność? Zwłaszcza jakaś prosta nierówność, bez podchwytliwych odpowiedzi, będzie najlepsza.
7: Najmniej chyba bym chciała optymalizację, bo nieważne jak bardzo będę się uczyła, jak to się robi, to nigdy nie wychodzi. Nadal tego nie rozumiem.
1: No to życzę powodzenia.
8: Dziękuję bardzo.
9: Egzamin z matematyki we wtorek o godzinie 9:00. Dzień później maturzyści zmierzą się z językiem obcym. W ponad 100 łódzkich placówkach przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele przesiadają się na rowery, hulajnogi i inne aktywne środki transportu. To wszystko w ramach akcji Rowerowy Maj 2026. Kampania zachęca do codziennego, zdrowego dojazdu do szkoły i przedszkola zamiast samochodu. Na inauguracji tego wydarzenia w przedszkolu miejskim nr 128 była Julia Niewiadoma.
10: Jak pani podoba się ta inicjatywa?
11: Super akcja, żeby dzieciaki się ruszały, jednak ruch to zdrowie. Warto, żeby takie akcje się pojawiały, a myślę, że dla dzieci jeszcze z taką pompą przygotowana akcja jest tym bardziej ogromną motywacją.
10: Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, jest coś, o co się pani obawia?
11: Ważne, żeby dzieci miały świadomość, że jeździmy ścieżkami rowerowymi.

0: mi, że ważne są kaski, ale świadomość jakby i uświadamianie kierowców, że jednak rowerzysta też jest ważną istotą w ruchu drogowym, też jest jednak tematem, który powinniśmy gdzieś tam poruszać.
1: Jeżeli chodzi o szkołę, szkoła też jakoś uświadamia?
0: Szkoła uświadamia, bo szykują różnego rodzaju programy, uczą dzieci właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowym, uczą właśnie przejazdów. Myślę, że taka akcja w przedszkolu już powinna startować, a w szkole jakby tylko się jakby pogłębiać i uczyć jakichś nowych umiejętności.
2: Pogoda dopisała i właśnie w tym roku zaczęliśmy nasze pierwsze wycieczki rowerowe, więc idealnie w punkt trafiło tą tematykę naszą.
1: I rozumiem, że córka teraz będzie tak dojeżdżała, bierze udział w tym konkursie.
2: Córka właśnie dojeżdża, nawet tu się panie śmiały, ona nawet zimą dojeżdżała na rowerze i na hulajnodze, więc już powinna dostać dodatkowe punkty gratis, ale tak, no ona codziennie praktycznie dojeżdża, bo jest też szybciej, no nie?
1: A jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, jak sobie tutaj państwo radzą z tym?
2: No wiadomo, że na czas drogi zakładamy kask, ochraniacze i tutaj rowerek jest zostawiany przypinany przy wejściu, także można zostawić spokojnie rower. Furtka jest też zamykana. Jeździmy tutaj naokoło taką prostą drogą wśród bloku, więc akurat tutaj może też nie jest jakoś bardzo niebezpiecznie, no ale wiadomo, że zawsze trzeba zachować ostrożność.
1: Jak państwo informują dzieci?
3: No przede wszystkim uczymy podstawowej rzeczy, żeby zawsze nosić kask, bo to ubezpiecza nam najważniejszą część ciała. A poza tym dodatkowo, jeśli idziemy na rolki czy deskorolkę, pozostałe ochraniacze, bo nieraz zdarzyły się obtarcia, dzieci same o tym wiedzą, więc Jagoda Kondratowska-Muszyńska, jestem aktualnie przewodniczącą Rady Rodziców w naszym przedszkolu, więc dla mnie też to jest właśnie szczególnie ważne, żeby dzieciaki były bezpieczne, ale jednocześnie mega aktywne. Moja córka na przykład już ma pełny komplet ochraniaczy i zawsze wie, że trzeba w zależności od tego, na jaką aktywność się decydujemy, ubezpieczać wszystko, co tylko możliwe i przede wszystkim, żeby uważać też na innych uczestników ruchu.
4: Jesteście gotowi?
1: Tak! Fajnie się dzisiaj jechało?
5: Tak, bardzo fajnie.
1: A czy wiecie, jak dbać o bezpieczeństwo w trakcie jazdy?
5: Tak.
1: A jak?
5: Żeby się nie przepychać.
6: I żeby nie wjeżdżać pod koła.
7: Na rowerze butów ze sznurówkami, bo może się zaplątać o inny rower.
1: A jeżeli chodzi o kask?
7: To znaczy, że jak się wywrócisz, to nie rozbijesz sobie głowy.
8: Tylko dzieciaki się dowiedziały o tym, że będzie rowerowy maj, to nie mieliśmy życia w domu praktycznie. Nie mogliśmy po prostu tej akcji doczekać i byliśmy już w zeszłym roku na tym rajdzie. W tym roku też jesteśmy, w przyszłym roku też będziemy uczestniczyć.
9: Dokładnie, my uwielbiamy jeździć na rowerze. Jak tylko jest ciepło, to od razu wskakujemy na rower do parku, na działkę, wszędzie na rowerze.
10: Każdy aktywny przejazd to punkty, naklejki i rywalizacja między klasami, a na najlepszych uczestników czekają nagrody. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w łódzkich lasach. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, by nie zapruszyć ognia. O czym należy pamiętać? Wskazówki zebrał Grzegorz Mnich.
11: Od jutra lasy w Łódzkiem będą kontrolowane przez dodatkowe patrole, zapowiada Janusz Witkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
12: Również będą te patrole prowadzone w głąb lasu, ponieważ no też chcemy uniknąć, wyeliminować potencjalnych podpalaczy. Ten ogień używajmy, ale tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Niech on będzie nierozpalany tak na dziko w lesie. Zostawiajmy tylko stopy po sobie, zabierajmy śmieci z sobą, żeby też one nie były powodem do ewentualnie różnego rodzaju potem zapłonów, czy też materiałem do tego, żeby ten pożar się szybciej rozprzestrzeniał. Ściółka to jest paliwo jak benzyna, w związku z tym nie ryzykujmy z tym ognem w lesie. Drogi leśne, drogi dojazdowe, drogi pożarowe, dbajmy o to, żebyśmy nie zostawiali, pozostawiajmy auta, jeśli już przyjeżdżamy na te tereny leśne samochodami, w miejscach do tego po prostu wyznaczonych. Używajmy roztropnie papierosy, zapałki, żeby ta bezmyślność, wyrzucenie niedopałka czy z samochodu, czy jadąc rowerem, też nie było przyczyną do tego, aby ten pożar został zainicjowany. No jeśli oczywiście będziemy świadkami jakiegoś zdarzenia, gdzie pożar zacznie się rozprzestrzeniać, wiadomo, należy zadzwonić pod numer 112 bądź też do Straży Przeciwpożarowej na 998 po to, żeby powiadomić. Dzisiaj w telefonach mamy lokalizatory. To też na pewno usprawnia działania związane z gaszeniem pożarów. Znaczna część to jest właśnie zgłoszonych pożarów przez osoby postronne. Zwracajmy również uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, które również mogą być tak zwanymi czy potencjalnymi podpalaczami.
11: Nawet do 30 tysięcy złotych kary możemy zapłacić za spowodowanie zagrożenia pożarowego, przypomina Marcin Dulas, komendant wojewódzki PSP w Łodzi.
13: Przyczyną

0: złotych kary możemy zapłacić za spowodowanie zagrożenia pożarowego, przypomina Marcin Dulas, komendant wojewódzki PSP w Łodzi.
1: Przyczyną 90% zdarzeń w lasach to jest człowiek.

0: stronne. Zwracajmy również uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, które również mogą być tak zwanymi czy potencjalnymi podpalaczami.
1: Nawet do 30 tysięcy złotych kary możemy zapłacić za spowodowanie zagrożenia pożarowego, przypomina Marcin Dulas, komendant wojewódzki PSP w Łodzi.
2: Przyczyną 90% zdarzeń w lasach to jest człowiek.

0: ciekawe wydarzenie, ponieważ zawsze o godzinie 17.37 Hey Now będzie wybrzmiewał tutaj do serca naszego miasta, na plac Narutowicza, więc bardzo mam nadzieję, że również mieszkańcy miasta, ale i goście, którzy będą przyjeżdżać do naszego miasta, będą mogli usłyszeć nasz Hey Now i zrozumieć, że bełchatowianie po prostu kochają swoje miasto.
1: Tak sobie myślę, że spora część bełchatowian, jeśli nie większość, nawet może nie wiedzieć, że Bełchatów ma swój Hey Now.
0: No to myślę, że to jest dobry moment o tym, że się dowiedzą, ponieważ będzie to przypominane codziennie, ale to jest bardzo ważne, ponieważ często pamiętamy i znamy przede wszystkim hymn nasz państwowy Mazurek Dąbrowskiego. Jest to bardzo i wzruszająca, ale i ważny hymn dla nas. A my również tutaj na naszym lokalnym rynku mamy Hey Now sporządzony właśnie przez pana Sławomira, który napisał nuty, więc jest to coś takiego naszego i chcemy się tym pochwalić, ale zbudować też świadomość, a za pośrednictwem tego dźwięku również, mam nadzieję, tożsamość i przywiązanie do naszego miasta.
1: Proszę zdradzić kulisy, jak ten pomysł się rodził, żeby taki Hey Now codziennie był grany w Bełchatowie.
0: Kulisy były takie, ponieważ na zaprzysiężeniu miałem okazję go usłyszeć. Potem było z okazji stulecia odzyskania praw miejskich, miałem okazję poznać pana Sławomira. Porozmawialiśmy o tym, więc stwierdziłem, że to jest naprawdę bardzo interesująca i ciekawa historia. Wiele miast nie ma swojego Hey Now, my w Bełchatowie właśnie posiadamy, no i warto by było go zaprezentować mieszkańcom. Myślę, że Kraków czy inne miasta mają jakieś swoje tradycje w tym zakresie. Bełchatów będzie miał swój bełchatowski Hey Now o 17.37.
1: Przechodzimy do głównego bohatera w sumie tego spotkania. Co pan dzisiaj czuje?
2: Co dzisiaj czuję? No ogromną radość, wzruszenie i dumę.
3: Sławomir Bartkiewicz, kompozytor bełchatowskiego Hey Now.
2: To jest naprawdę wyjątkowy zaszczyt mieć możliwość skomponowania takiego sygnału dla miasta, właśnie Hey Now, kiedy tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, nie wszystkie miasta mogą się poszczycić posiadaniem takiego Hey Now, więc to, że do mnie trafiło takie zlecenie jako mieszkańca Bełchatowa, to tym bardziej wielki taki zaszczyt. I od samego początku, jak tylko dostałem to zlecenie, to na początku, jako młody student byłem, czy właściwie już po studiach, ale byłem taki troszkę przejęty, że to należy zrobić bardzo starannie, bardzo dokładnie i z taką należytą pieczołowitością. I tak też zrobiłem, żeby się przyłożyć do tego zadania, żeby wykonać je najlepiej, najstaranniej jak umiem.
1: Proszę przypomnieć, kiedy powstał ten Hey Now? Czy sporo czasu panu zajęło tworzenie tego Hey Now?
2: Hey Now powstał w 1997 roku, czyli już niedługo będziemy mieli 30-lecie tego wydarzenia. Dostałem takie zlecenie od ówczesnego prezydenta, ale bezpośrednio do mnie się zwrócił dyrektor muzeum, pan Bogusław Dziedzic, z takim zadaniem. Dostałem dwie kasety takie magnetofonowe z tymi Hey Now'ami tych różnych miast w Polsce, żeby sobie jak gdyby nabrać takiego oglądu ogólnego muzycznego na ten temat. Szczerze mówiąc, chyba ich wszystkich nie przesłuchałem, bo w trakcie już miałem swój własny pomysł, swoją własną wizję na ten Hey Now. Wiadomo, że jeżeli chodzi o Hey Now'y, to wszyscy znają na pewno Hey Now z Wieży Mariackiej, czyli Hey Now Krakowa. Napisałem wtedy 5 różnych Hey Now'ów. Jeden z nich był bardzo podobny do tego Mariackiego, z Wieży Mariackiej. Oczywiście bardzo nie chciałem, żeby ten został wybrany, bo to było tylko po to, żeby mieszkańcy mogli sobie wyrobić taki osąd własny, tak jak słuchali tych różnych 5 z Hey Now'ów. Bo wtedy jeszcze istniało Radio Bełchatów, więc przez pewien czas była taka promocja specjalna, gdzie codziennie te Hey Now'y, te 5 moich sygnałów było prezentowanych i z tego sobie radiosłuchacze mieli wybrać ten jeden. Był tutaj przed Miejskim Domem Kultury też taka jedna niedziela, taki jeden happening, takie wydarzenie, kiedy te wszystkie sygnały kolega mój Trębacz grał po kolei i ludzie też sobie wybierali i Rada Miasta też miała z tych 5 wybrać ten jeden. Szczerze mówiąc, wybrali ten, który mi się najbardziej marzył, był właśnie ten, który jest tym sygnałem zatwierdzonym. Ten, do którego, że tak powiem, najbardziej się przyłożyłem i najbardziej mi zależało, żeby to ten był tym Hey Now'em.
1: I teraz codziennie będą go słyszeć mieszkańcy Bełchatowa i goście.
2: No i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy, bo mam nadzieję, że to mieszkańcom Bełchatowa ten sygnał zapadnie w pamięć, tak jak wszystkim innym w Krakowie na przykład ten sygnał. Bo mówię, jest bardzo dużo Hey Now'ów miast, których my po prostu kompletnie nie znamy. Ale mam nadzieję, że mieszkańcy Bełchatowa zapamiętają.

0: Wie pan, co to była za melodia?
1: Nie powiem.
0: Bo tak się pan przysłuchiwał.
1: Taki hejnał jakiś.
0: No to jest hejnał Bełchatowa.
1: Bełchatowa. No to tak, no mi się wydaje, że to chyba raczej by było to możliwe, dlatego że to wiadomo, w Bełchatowie, no to jak może być inny hejnał grany, tym bardziej, że przez urzędy miasta, nie? Także to jest wiadomo już.
0: No to teraz będzie grane codziennie.
1: Tak?
0: Tak.
1: No to super. No to wiadomo, że coś nowego.
0: Tak sobie myślę, że nie każdy wie o tym, no, że w ogóle Bełchatów ma swój hejnał.
1: No. Właśnie, o to chodzi, że to trzeba normalnie to, jak to się mówi, nagłośnić.
0: Propagować.
1: Tak, żeby każdy wiedział normalnie, żeby odróżniał, nie?
0: Najsłynniejszy to ten z Krakowa, ale może też mieszkańcom przypadnie do gustu.
1: No też możliwe, że nie no, w sumie to tak wpada w ucho.
0: No, wpada w ucho?
1: Tak jest, no.
0: Pomysł dobry.
1: Dobry.
0: Słyszeliście hejnał?
2: Jasne.
3: Oczywiście.
0: No i co, jakie wrażenia?
2: No, bardzo przełomowe wydarzenie, tak bym powiedział.
3: No, bardzo taka ciekawa, historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
0: A melodia fajna?
2: No, myślę, że
3: fajna.
0: W ogóle wiedzieliście wcześniej, że Bełchatów ma swój hejnał?
2: No nie, ja nie wiedziałem.
3: Też chyba nigdy nie miałem okazji, żeby się w ogóle dowiedzieć, że taki hejnał w ogóle jest, bo nigdy też nie grał, jak to przed dzisiaj.
0: A teraz będzie można codziennie posłuchać w Bełchatowie.
3: No, myślę, że to jest fajna inicjatywa, podoba mi się.
4: To było naprawdę cudowne wydarzenie i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam w nim po prostu uczestniczyć.
0: A dlaczego to jest dla ciebie tak ważne?
4: No bo uważam, że całe nasze miasto jest po prostu ważnym miejscem, w którym no po prostu żyjemy przez pewien okres swojego życia i to jest wydarzenie, w którym każda osoba, która mieszka w Bełchatowie, powinna uczestniczyć.
0: Czyli im więcej takich symboli, z którymi można się utożsamiać w Bełchatowie, tym lepiej?
4: Tak.
5: O szczegóły pytał Rafał Różycki. To będzie noc pełna wrażeń, nie tylko muzea, ale w sumie ponad 30 łódzkich instytucji szykuje się do tegorocznej edycji Nocy Muzeów. Otworzą swoje drzwi dla zwiedzających, także na te co dzień niedostępne, w sobotę 16 maja. Zaplanowano wiele atrakcji, na przykład w Muzeum Włókiennictwa będzie można siedzieć, leżeć, a nawet grać na eksponatach. A Sąd Okręgowy w Łodzi przygotował inscenizację historycznego procesu. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
6: Na Noc Muzeów warto założyć wygodne buty. I mówię to tu dlatego, że widzę, że pani dyrektor w tych szpilkach po tych kocich łbach tak ledwo, chociaż doświadczenie tutaj wszyscy mają.
7: Tak, no doświadczenie robi swoje i jakoś rzeczywiście dość sprawnie poruszam się już nawet w butach na obcasie po bruku. Natomiast rzeczywiście polecam założenie wygodnego obuwia, tak żeby noga była stabilna, bo u nas właściwie większość terenu to są kocie łby tak zwane. Więc myślę, że żeby uniknąć jakichś niewygodności, to dobrze mieć ze sobą na przykład trampki.
6: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest oblegane tak naprawdę na co dzień, bo kiedy byśmy tu nie przyszli, to zawsze jest bardzo dużo zwiedzających. Przyjeżdżają goście z kraju i ze świata. Te maszyny cały czas są w ruchu. Dużo się dzieje też w willi tutaj na terenie skansenu, miejsce relaksu, ale ta Noc Muzeów jest wyjątkowa.
7: Noc Muzeów zawsze dla muzealników ma pewną magię, bo to jest ten moment, kiedy właściwie jedyna noc w całym roku, kiedy mamy możliwość spotkania się face to face z naszymi odbiorcami. W większości przypadków my, jako pracownicy merytoryczni muzeum, po prostu siedzimy za biurkami, pracujemy w takiej biurowej pracy, wykonujemy swoje zadania związane z muzealnictwem, ale to jest ta noc, kiedy tak naprawdę wszyscy jesteśmy wtedy na wystawach i mamy kontakt z państwem, z ludźmi, którzy do nas przychodzą, co jest naprawdę super doświadczeniem, bo ten dialog myślę, że jest bardzo ważny i on naprawdę mocno procentuje.
6: Czyli wszystkie ręce na pokład?
7: Wszystkie ręce i nogi nawet na pokład. Tak, zdecydowanie tak.
6: Co przygotowaliście?
7: W tym roku po raz pierwszy będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeów wystawę Ostatnie Lato, już znaną części łodzian, ale to jest pierwsza Noc Muzeów z tą wystawą i myślę, że mam nadzieję, że będzie to hit, bo jest to też wystawa, która zachęca do takiego zatrzymania się. Można tam odpocząć na szeslągu, posiedzieć. To jest wystawa, która tak naprawdę powoduje, że wszystkie muzealne zakazy znikają. Te wszystkie zakazy nie dotykać, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać. One tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie. Można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
6: A domki nasze ukochane będą czynne?
7: O,

0: oczywiście, domki są absolutnym must see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście domki, czyli wystawa Łódzkie Mikrohistorie, Ludzkie Mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie żyli od XIX wieku do właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
1: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy. I to jest cudowne.
0: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków, a nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie opowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
1: A czy uruchomicie maszyny?
0: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest to absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne Krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
1: A wystawy czasowe?
0: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny. Natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
1: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do Was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
0: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Noc Muzeów.
2: Przygotowanych jest tych niespodzianek co niemiara, to znaczy na pewno inscenizacja historycznego procesu drugiego, Ślepego Maksa, jest arcyciekawa, ale oprócz tego warsztaty z technikiem kryminalistyki, odciski palców, ślady na miejscu zbrodni, a dla tych, którzy lubią wszelkie gry, będzie gra terenowa. Po sądzie będziemy szli takim, szukając sądowych detali, no i będziemy docierać tym sposobem do informacji i miejsc, do których normalnie byśmy nie dotarli. Także mam nadzieję, że to będzie też coś takiego nowego i żywego, tak?
1: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
2: W Noc Muzeów absolutnie te względy bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? No jednak sąd cały czas pozostaje sądem. Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą przechodzić, tak?
1: Czego nie wolno wnieść?
2: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych, znaczy jakaś tam pewnie woda mineralna to przejdzie, tak? Żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść, znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na teren sądu.
1: Jest taka bramka jak na lotnisku.
2: Tak, ta bramka jest taka jak na lotnisku. Prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach. Z normalnymi podręcznymi bagażami będzie można normalnie wejść, tylko one będą musiały być prześwietlone, tak jak i człowiek.
1: A buty trzeba będzie zdjąć?
2: Nie, nie trzeba będzie zdjąć butów i nie trzeba będzie zdejmować pasków. I obserwujemy często takie odruchy, że ludzie jak zbliżają się do bramki, to zaczynają się rozbierać. Nie trzeba się u nas rozbierać.

0: prześwietlamy wszystkich w ubraniu, tak? Tylko bagaż trzeba odłożyć osobno.
1: Do zobaczenia w sądzie w Noc Muzeów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Agnieszka Cesarz-Cerska, Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Wstęp jest wszędzie bezpłatny. Szczegółowy wykaz atrakcji jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce Kultura Łódzka Noc Muzeów.
3: Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność.

0: kierowców.
1: Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Dam.

być ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się

system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998

roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą i ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.

0: SK2.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: SK2 Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez